0: atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh isce tachut ama chahawetes hunna toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52.
0: Chelawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911.
0: Chekalote yasuele lani iuseche latona ael toh ilota withotewuye chelat ona el toha islo. Chetotsite amek iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoya.